taki, jak usta, tak jak tu. Ojo, dawaj, kapito, buta taka i silnie tu. Ojo, dawaj.